teraz break mu, ja pizda poszło miasto. Że popisałem pierwszą pizda, pasa ga na darł. Aaaa!